Dlatego pisem cicho jak palący śnieg. Tak dobry na zakupy, za żadne pieniądze. Jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kupy mzę. Takowej wichot.